chwilę można było usłyszeć dużo Kiaju and Albert w tym True Trance Radio Show, Blink Vermission oraz Out of the Sky w remiksie właśnie Kiaju and Albert od Lange. A teraz pora na trochę bardziej niecodzienne brzmienia dla tej audycji. Grumpy, Natalie Shea, Stay, Gen X Remix.

po Blackroom Boy at the Above and Beyond, teraz prana di Erde Tai Brief od Richarda Duranda i Christiny Novelli. To 39. True Trance Radio Show. Mail to dj@truetrance.pl, a strona to truetrance.pl. Odwiedź ją, żeby odsłuchać wszystkie poprzednie odcinki i sprawdzić także tracklistę tego i każdego innego poprzedniego.